ewo bathroom na me ko wo ba nam sha na weiso minim krofo a se wo se wo di wadwin bubu a ka be ka se won woda enso be hen na wawo. Is anything hard for God? Adie ne hia wo eya wa asem akwa radie ne nya me betimi aye obu ho de sini ku na etete fakwa radie ne obi so ne yire na etete otete sino